wybiegnął wody, czy grzywienny z mes, czy grzywienny z mes. Nie znam ona de policji, zawsze w łukawach policji, prosto słomy dier, prosto słomy dier. Prosto mnie się śli, barwa wraca na kości, za